się niebo waszy plan. Wisnik prowadzę do kraja, tak wodzeną wodę wokół. I powodzą to mi przestawania, odczepiło je. Zapłyniemy mi udarki, i mi wpływej, kiedy mi to przypremieni. I za nic, jak nic, że rozmiała mi.